0: Good afternoon, cousins, and welcome to the Stan Krasikowski Happy Monday Night Polka Party. It's the 26th day of July. The year is 2026. It's the 16th Sunday of Ordinary Time. We'll be with you for the next 2 hours to entertain, interpret, and inform. And as always, our show is dedicated to those in the hospitals, the nursing homes, the shut-ins. For those of you who aren't feeling too good, hopefully we will bring a smile to your face or everybody else get up and do a polka once around the kitchen table.
1: Dzień dobry Państwu, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam do dwugodzinnej audycji pod tytułem WSOU Polka Party, nadawanej dla Was z Seton Hall University in South Orange, New Jersey, w każdą niedzielę od 12 do 2 po południu czasu nowojorskiego. Chociaż naszą audycję dedykujemy naszym starszym słuchaczom, ale również gorąco i serdecznie zapraszamy tych wszystkich, którzy lubią polki, oberki, walczyki i muzykę biesiadną. Serdecznie zapraszamy.

0: we start our show off with Bob Gosta and the Squad Car Polka.
1: You could hear that.
0: I could hear them. The sirens going off in my head. Yeah. I'd like to welcome all those listening to us over the internet. As you know, we can be heard worldwide by logging on to www.wsou.net, clicking on the Listen Now button, and as long as it's Sundays between the hours of noon and 2 New Jersey time, we can be heard wherever you are. But if you happen to have a smartphone, an iPad, a tablet, look for and install a free app, either iHeartRadio or TuneIn. Once it's installed, search for WSOU 89.5 FM. It's going to come back telling you we are the loudest rock.
1: That's true.
0: Except on Sundays from noon to 2, when we're the polka party.
1: Dzień dobry Państwu raz jeszcze dla tych wszystkich, którzy być może słuchają nas gdzieś daleko w świecie poprzez internet. Wielu z Was wie, że można zalogować się na naszą stronę internetową www.wsou.net i słuchać nas gdziekolwiek macie połączenie z internetem. Oczywiście ci, którzy mają w swoich mądrych urządzeniach elektronicznych, wiedzą jak znaleźć naszą stację radiową w wyszukiwarce. Wpiszecie WSOU 89.5 FM. Pokaże Wam się informacja, całkiem prawdziwa, że jest to jak najbardziej hardrockowa, heavy metalowa stacja radiowa na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Ale nie w niedzielę. W niedzielę są tu zupełnie inne programy, a w tym nasza Polka Party Show od 12 do 2 po południu czasu nowojorskiego. Chciałbym z tego miejsca pozdrowić naszych słuchaczy na Florydzie, tych słuchających w Teksasie, w Chicago, w Kanadzie i oczywiście daleko, daleko za wielką wodą w Anglii, Norwegii, Szwecji i przede wszystkim w Polsce.
0: We're going to go back with Bob Gosta right now. We're going to send this out to my nephew, my godson, Michael. Yep. And all the other Mikes out there, especially Mike from Sacred Heart Church. I saw him on Friday night. It's good seeing
1: Mike
0: you again. And looking forward to seeing you again next year. And here it is, Mike's Polka.

0: Jeśli chcielibyście Państwo do nas zadzwonić podczas trwania naszej audycji, przypomnę nasz numer telefonu do studia 973-761-9768. Za naszym pośrednictwem możecie pozdrowić Waszych przyjaciół, bliskich, znajomych, a my do tego dołączymy jakąś fajną polkę Oberka Walczyka albo coś z muzyki Biesiadny. Jeszcze raz powtórzę numer 973-761-9768.
1: Our phone number here is 9.

0: Tak, proszę Państwa, przypomnę Wam, że możecie również kontaktować się z nami drogą elektroniczną, tak jak to zrobiła Arlene Satorski z San Augustine, Florida. A e-mail adres nasz jest bardzo prosty, wsoupolkaparty@gmail.com, wsoupolkaparty@gmail.com.
1: If you'd like to email us, we just got one, and we'll be doing the announcement later on in the show, but our email address is wso.

0: A teraz po tych paru telefonach od naszych słuchaczy przejdziemy do Barry Goidish.
1: The Green Grass Polka, Zielona Traweczka.
0: Zielona Traweczka Polka.

0: Okej.
1: That was great by Bernie Gordas. Mm-hmm.
0: Przypomnę Państwu, jeśli ktoś dzwonił, się rozłączył, a może nie chciał czekać zbyt długo. Nasz numer telefonu do studia jest 973-761-9768. Jesteśmy tutaj do godziny drugiej. Za naszym pośrednictwem może przekazać, możecie nie tylko pozdrowić swoich najbliższych, przekazać najlepsze życzenia z okazji urodzin imieni innych jubileuszy, ale również podzielić się tym, co się dzieje w waszych parafiach, waszych non-for-profit organizations, czyli organizacjach charytatywnych, a my podzielimy się tymi informacjami z naszymi słuchaczami. Także dzwońcie do nas, bardzo miło się z wami rozmawia. Nasz numer 973-761-9768.
1: That's right. Our number here is 973-761-9768. We heard from Ted earlier, and we'd love to hear from any of you. So again, 973-761-9768.
0: And we shortly will go to this birthday wishes we got via email in a moment.
1: Okay, that's right. But we're going to do, well, a very interesting song.
0: Mm-hmm.
1: No Beer in Heaven.
0: Yes, this upon the request. We have a listener who like to listen this song every Sunday, but I cannot play this number every Sunday, but let's listen today anyway.

0: You're listening to WSOU 89.5 on your FM dial, coming to you from the campus of Seton Hall University in the Gaslit Village of South Orange.
1: Słuchacie Państwo audycji WSOU Polka Party, nadawanej dla Was z Uniwersytetu Seton Hall w South Orange, New Jersey, na częstotliwości 89.5 FM w Metropolii Nowojorskiej, jak również w wersji cyfrowej poprzez

0: To był Danny Klanica, a teraz mamy Walter Ostanek.
1: And this is called the 7 and 7 Polka.

0: A teraz jak zwykle o tej porze czas na naszą religijną część programu.
1: This is the portion of our show when we turn our thoughts heavenly and we're going to call upon Robert and Robin Coach and a beautiful song called God Who Is Mighty.

0: To był not James Bond. To był Eddie Biegaj.
1: He's the secret agent, man, for sure.
0: Address now.
1: If you'd like to send us a piece of paper, a postcard from your travels, or whatever, the address here is WSOU Polka Party, care of Seton Hall University, 400 South Orange Avenue, South Orange, New Jersey, 07079. Once again, WSOU Polka Party, care of Seton Hall University, 400 South Orange Avenue, South Orange, New Jersey, 07079.
0: Jeśli chcielibyście Państwo przysłać nam pocztówkę z wakacji w Polsce na przykład, nasz adres jest bardzo prosty. WSOU Polka Party, 400 South Orange Avenue, South Orange, New Jersey, 07079. Jeszcze raz powtórzę. WSOU Polka Party, 400 South Orange Avenue, South Orange, New Jersey, 07079. Oczywiście USA. A teraz coś specjalnie dla naszych słuchaczy z Polski, którzy słuchają nas online, poprzez internet. Cyganeczka Zosia.

0: To była cyganeczka Zosia, specjalnie do naszych słuchaczy, którzy być może słuchają nas online.
1: Why don't we go to the Steel City Brass right
0: yes.
1: now?
0: Yes.
1: And this is going out to all the Stans out there.
0: Jolly Stan Obedek.
1: Jolly Stan Obedek, yep.

0: gra Still City Brass. Patrzę, patrzę. Proszę Państwa, niestety patrzę na zegarek i już czas się pożegnać, jakby powiedziała nasza Eli Havrick. Zegarek na ścianie pokazuje, że czas się już żegnać.
1: Two hours go by so quickly when we're having so much fun. Remember, it's time for us to say do widzenia. Remember, just pray for all those people who are serving our country, no matter where they happen to be. Say a prayer for those in the hospitals.

0: It's time for us to say do vidzenia. Remember, just pray for all those people who are serving our country, no matter where they happen to be. Say a prayer for those in the hospitals and the nursing homes. Happy birthday to Yacek.
1: Thank you so much for all these birthday wishes.
0: He's getting another year older, but he's
1: celebrating entire month.
0: But he's getting better.
1: I got the cold, a little bit cold.
0: Say a prayer for the world. It's going. Ask God what you can do to make it better. That's what we're going to do from now on in. Mm-hmm. Remember, Jesus loves you. Jezu, ufam tobie.
1: Dziękujemy Państwu za spędzenie z nami dwóch minionych godzin, tych, którym nasz program spodobał się. Zapraszamy za tydzień samo południe, a tymczasem pora pożegnać się na dzisiaj. Raz jeszcze z głębi serca dziękuję za wszystkie miłe słowa przez telefon, życzenia urodzinowe, te wszystkie kartki, które do tej pory nadeszły. Oczywiście moje urodziny są dopiero w środę, ale już zaczęliśmy celebrować wczoraj. Do usłyszenia, do zobaczenia w różnych miejscach. Kłaniał się i grał dla Was Jacek Peryt.